Opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzimy precz, mam w pi. Yeah. Wiem, kam si to nie.

Cestou dem. Na piasku leže. Na piasku leže. I marzę. Kim jesteś? Jak jesteś ze mną? Kim będziesz? Jak będziemy razem? Jak się znów pokochamy? Trzymaj mnie za rękę. Zakochaj się we mnie.